0: The Polish radio program is brought to you every Sunday morning at this time by the Cosmopolitan Broadcasting Company and its many sponsors. Polish music, community news, and information for your Sunday morning enjoyment. And now, here is your hostess, the golden voice of the Polish radio program, Eugenia Stolarczyk.
1: Thank you. Dzień dobry. Good morning. Welcome. Today, special program to honor our nation's heroes who served and gave their lives so we can live free in free and independent country. During this Memorial Day and every day, we should remember those who serve our country and sacrifice their lives for us. Dzień dobry, drodzy rodacy. Dzisiaj specjalny program, którym chcemy uhonorować naszych bohaterów, którzy oddali swoje życie, byśmy mogli żyć w wolnym kraju i cieszyć się wolnością. Powinniśmy o nich pamiętać nie tylko podczas dnia wieńczenia grobów, Memorial Day, ale każdego dnia, bo nie ma większej ofiary niż ofiara życia, które oni złożyli na ołtarzu wolności ojczyzny. Dzisiaj niedziela, 24 maja, imieniny Joanny, Marii, Zuzanny, Zofii i Wincentego. Składam serdeczne życzenia wszystkim tym, którzy obchodzą imieniny, urodziny i jubileusze dzisiaj i w najbliższych dniach. Serdecznie pozdrawiam wszystkich chorych i życzę im szybkiego powrotu do zdrowia. Szczere wyrazy współczucia dla tych, którzy ostatnio stracili bliską osobę. Program rozpoczynamy pieśnią Kiedy ranne wstają zorze, śpiewa Bernard Ładysz.

Chwalmy Pana i dziękujmy Panu Bogu za wszystkie dobrodziejstwa i prośmy Pana Boga, by miał w opiece nas i nasz kraj, byśmy nie zbłądzili z drogi prawdy i wolności. Cisza, silence, gra orkiestra Tadeusza Nestorowicza.

On behalf of this Polish radio program and our sponsors, I wish you blessed, safe, and pleasant Memorial Day weekend. George Salo zaprasza na zakupy najlepszej w świecie kiełbasy w europejskim stylu, produkowanej przez State Meats Market w Parma. Jak wiemy, w State Meats znajdziemy smaczne wędliny, bogaty wybór europejskich przysmaków, które ułatwią szybkie, apetyczne posiłki bez straty czasu na gotowanie. State Meats oferuje oprócz wyrobów masarskich wyroby garmażeryjne i tak sznycle, gołąbki, pierogi, naleśniki, kapustę z kluskami, placki ziemniaczane, barszcz czerwony, kapuśniak, kilka rodzajów sałatek, kanapki. Dużym powodzeniem cieszy się kiełbasa pieczona, pyszna kiełbasa krakowska, a poza tym świeża kiełbasa, bekon, mielona wieprzowina i wiele, wiele innych. Przed kupnem zawsze można spróbować wędliny, co ułatwi wybór i pełną satysfakcję. Właściciel George Salo zaprasza do odwiedzenia sklepu State Meats pod adresem 5338 State Road w Parma. Telefon do State Meats kierunkowy 216-398-0183. 398-0183. Sklep State Meats jest otwarty od poniedziałku do soboty włącznie, od godziny 9 rano do 6 po południu. George Salo przesyła swoim klientom i całej Polonii najlepsze życzenia z okazji weekendu Memorial Day.

0: Chcę zabrać ciszę stąd na nasz codzienny ląd. Zmęczonym naszym sercom już tylko cisza szczęście da.
1: Słyszeliśmy ciszę, śpiewał Mieczysław Fok. Golubski family, owners of two funeral homes in Cleveland and Parma, is saluting those who served and gave their lives so for freedom of our country and independence. Have a blessed and safe Memorial Day weekend. Those wishes come to you from Golubski family.

You just heard song Mr. Lonely, a letter to a soldier, sung by Bobby Vinton. Pierogi to kulinarna ikona Polski, symbol tradycji, gościnności, rodzinnych spotkań. Są sercem polskiej kuchni. We love pierogi. Lubimy pierogi na co dzień i od święta, i na każdą uroczystość o każdej porze roku. Są szybkim, praktycznym i zdrowym daniem, zwłaszcza gdy są to Sophie's Natural pierogi produkowane przez naszą dzielną rodaczkę, panią Zofię Żebrowską pod adresem 4617 Turney Road w Garfield Heights. Telefon kierunkowy 216-341-5910. Sophie's Natural pierogi różnią się od innych, ponieważ nie zawierają szkodliwych dla zdrowia konserwantów, wzmacniaczy smaku i koloru, syropu kukurydzianego i są produkowane z niewybielanej mąki. To wszystko powoduje, że są bardzo popularne, zdrowe i smaczne. Sophie's Natural pierogi są do nabycia w wielu sklepach na terenie Metropolitan Cleveland i w Ohio. Między innymi w Heinen's, Discount Drug Mart, Giant Eagle, Marks, Myers, a także w Sophie's Natural pierogi Retail Store. 4617 Turney Road w Garfield Heights. Są tutaj one w dużym asortymencie smaków w byłym Peter's Market. Sophie's Natural pierogi Retail Store jest otwarty w środy, czwartki i piątki od 10 rano do 4 po południu. Można tu kupić różne popularne polskie potrawy, gotowe tylko do podgrzania. Jak również polskie piwo jest tutaj w dużym asortymencie. Rodzina Żebrowskich pozdrawia swoich klientów i całą Polonię i zaprasza na zakupy do Sophie's Natural pierogi Retail Store i życzy smacznego, a dzisiaj specjalnie przesyła życzenia bezpiecznego, przyjemnego weekendu, Memorial Day weekend.

Biały Krzyż śpiewał Krzysztof Klęczon. Jest okazja kupienia lokalnie po zniżonej konkurencyjnej cenie kaczych jajek, tak zwane free range, czyli swobodnie chodzących po podwórku i żywiących się zieleniną, a więc takie jajka od takich kaczek są super zdrowe i smaczne i są dużo większe niż kurze jajka. W sprawie kupna jajek proszę dzwonić na numer 216-906-8362. Powtarzam, 216 kierunkowy 906-8362. Organic Free Range Duck Eggs for sale at discount prices in Independence. Please call 216-906-8362. I repeat, 906-8362. Posłuchajmy teraz Sławę Przybylską w piosence Gdzie są kwiaty z tamtych lat?

0: płynie Wisła, płynie po polskiej krainie, a dopóki płynie, Polska nie zaginie.
1: WERE 1490 Cleveland Heights on Sunday morning with the Polish accent. Every Sunday morning from 9 till 10 you can enjoy traditional, contemporary and folk music of Poland over WERE 1490 on your radio dial with your host Eugenia Stolarczyk. Słuchają Państwo polskiego programu radiowego z rozgłośni WERE 1490 Cleveland Heights w układzie i opracowaniu Eugenii Stolarczyk. Program ten jest kontynuacją najstarszego polskiego programu radiowego założonego w 1927 roku. Można nas słuchać na fali 1490 w każdą niedzielę od 9 do 10 rano przez uprzejmość ogłaszających się firm, organizacji i zawdzięczając aktywnemu współdziałowi ofiarności i życzliwości słuchaczy. W sprawie ogłoszeń w programie proszę dzwonić 216-641-7528. Moim inżynierem jest Dave.
2: If you would like to place an announcement on this Polish radio program, please call me at 216-641-7528 or 310-741-3337. I will repeat 216-641-7528 or 310-741-3337. And I thank you.
1: And just a reminder that you can also listen to this Polish program over the internet at newstalkcleveland.com, no matter where you are in the world at broadcast time.

0: Discount Drug Mart to sklep, gdzie można znaleźć absolutnie wszystko, co jest nam potrzebne. Od żywności do kosmetyków. Tu wypełnimy recepty lekarskie i kupimy kartki z życzeniami na wszystkie okazje. Kartki Ambasador, kartki Hallmark. Discount Drug Mart posiada wszystko to, czego szukacie. Po cenach, których nikt nie pobije. Grzeczna, sprawna usługa kasjerek, której nie dorównają nigdzie. Discount Drug Mart jest jednym i jedynym miejscem do zatrzymania się po wszystko, co potrzebujecie. Discount Drug Mart jest otwarty codziennie przez okrągły rok, włączając niedzielę i święta. Dyplomowany farmaceuta jest tutaj zawsze na dyżurze.
1: On behalf of the team at Your Neighborhood Discount Drug Mart, we would like to take a moment to honor the servicemen and women who gave their lives in defense of our country. We thank you for your sacrifice.

0: During Women's Health Month, we're highlighting why both your annual physical and your Well Woman exam matter. Each visit focuses on different parts of your health, and together they help you stay informed, catch issues early, and stay in control. Knowing your numbers and keeping up with screenings now can make a big difference later. Learn more at WZAKCleveland.com/BH365 or call 216-770-3336. That's 216-770-3336 to schedule an appointment with a primary care provider.
1: Tak w duecie z Andrzejem Załuchą. Memorial Days jest odpowiednim czasem, by oddać cześć sztandarowi gwiaździstemu napisanemu przez Tomaszkiewicza. Cześć ci, sztandarze sławny, gwiaździsty. Tyś jest symbolem złotej wolności. Ty kryjesz w sobie ideał czysty. Uczysz cnót wielkich rodzaj ludzkości. Ty prowadziłeś tu Waszyngtona na bój zwycięski przeciw ciemięzcom. Tyś jest łącznikiem narodów grona. Świecisz przykładem ludów zwycięzcom. Pod tym to znakiem Kościuszko sławny walczył w obronie Jankesów rodu, reprezentując ród Piastów dawny przy narodzinach nowego rodu. Za ten to sztandar dzielny Pulaski tam pod sawanach oddał swe życie, udowadniając, że ród piastowski umie za wolność lać krew obficie. Pod tym sztandarem armię Wilsona przez góry morza poszły na wroga, by zniszczyć chytre plemię Teutona, które szydziło z samego Boga. Cześć ci i sława, drogi sztandarze. Przed tobą składam poklony nasze. Ty złotą wolność dajesz nam w darze. Ciebie przez wieki czcicie plemię Lasze.

Most na rzece Kwai grała poznańska piętnastka radiowa pod dyrekcją Zygmunta Machlicha. Zachęcam do słuchania mojego wieczornego programu na fali WKSU HD4 News and More IdeaStream. Jest bardzo łatwo. Jeżeli ktoś ma iPad, iPhone albo komputer, idzie do Safari i wystukuje WKSU HD4 IdeaStream i o godzinie 9 wieczorem w każdą niedzielę można słuchać program nadawany przeze mnie lub przez Dorotę Sobieską. Zachęcam i zapraszam i dziękuję.

Dzisiejszy program pomogły opłacić i przesłały go Państwu z najlepszymi życzeniami i pozdrowieniami następujące firmy i organizacje. Sklepy Discount Drug Mart, domy pogrzebowe Golubski Funeral Home w Cleveland i w Parma, State Meats Market w Parma, Sophie's Natural Pierogi w Garfield Heights. Program ten może istnieć i służyć Polonii dzięki ogłaszającym się firmom i organizacjom. Proszę uprzejmie korzystać z ich usług.